0: Cause I will leave the light on.
1: Mi se mamo fajn.
2: Poletje na Radio 1.